i budynków. Premier Japonii Sanae Takaichi ogłosiła, że trwają prace nad oszacowaniem strat. Litewska Straż Graniczna odkryła podziemny tunel prowadzący z Białorusi, który nie miał wyjścia na terytorium Litwy. Tunel miał średnicę około 1 metra, a jego lokalizacja została ustalona dzięki rejestrowanym dganiom gruntu. Lokalne władze podejrzewają, że mógł być wykorzystywany do nielegalnego przemycania obcokrajowców. Szef Litewskiej Straży Granicznej zasugerował, że władze białoruskie mogą być zaangażowane w organizację tych działań. Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad nowelizacją, która wprowadzi wyższe wymagania dla kandydatów do organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Nowe przepisy przewidują m.in. 7-letnie doświadczenie zawodowe oraz ograniczenie rodzajów dyplomów Master of Business Administration, które będą honorowane. Dodatkowo, członkami Rady do Spraw Spółek z udziałem Skarbu Państwa nie będą mogli być posłowie, senatorowie, europosłowie ani samorządowcy, a minimalne doświadczenie zawodowe w tej Radzie wzrośnie do 10 lat. Projekt ustawy ma być rozpatrzony przez rząd w trzecim kwartale 2026 roku. Mateusz Morawiecki ocenił decyzję Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości o skierowaniu sprawy parlamentarzystów, którzy nie podpisali partyjnej lojalki, do rzecznika dyscypliny jako próbę przeciągania serialu. Były premier przypomniał, że po decyzji o usunięciu z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskiej Konserwatywnej i Reformistycznej Partii. Morawiecki zaznaczył, że zamiast zajmować się sprawami wewnętrznymi, opozycja powinna koncentrować się na krytyce rządu. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że sprawa dotyczy 44 osób. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra od północy do czwartej w nocy na autostradzie A4 w Zabrzu kierowcy muszą liczyć się z zajęciem prawego pasa na jezdni prawej w kierunku Krakowa z powodu wymiany barier energochłonnych. Równolegle do 9 rano roboty obejmują również lewy pas na tym samym odcinku. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Sąd w Ankarze nakazał tymczasowe aresztowanie 7 osób odwiedzających lokal rozrywkowy dla społeczności LGBT. Zatrzymanym postawiono zarzuty naruszenia zasad moralności publicznej oraz organizowania rozrywek o charakterze seksualnym. Dochodzenie wszczęto na podstawie skarg, zeznań świadków oraz analizy wpisów w mediach społecznościowych. Prorządowe media stosowały dyskryminujący język wobec mniejszości seksualnych, używając obraźliwych określeń. Szczegóły dotyczące przepisów prawnych i wyjaśnień zatrzymanych nie zostały ujawnione. Jelenia Góra, uznawana za najdłuższe miasto w Polsce, rozciąga się na ponad 30 km i zajmuje powierzchnię 109 km2. W granicach miasta znajdują się dawne wsie i osiedla, takie jak Maciejowa, Zabobrze, Cieplice oraz Jagniątków, które tworzą jeden administracyjny organizm. Jelenia Góra charakteryzuje się dużą różnorodnością terenu, z najwyższym punktem w okolicach Śmielca, sięgającym 1424 metrów nad poziomem morza. Miasto otacza wiele terenów zielonych, z których aż 33% stanowią lasy, a niemal 7% to teren zieleni urządzonej. Jelenia Góra graniczy administracyjnie z Czechami, co dodatkowo podkreśla jej znaczenie w regionie. Sycylijska mafia zwiększa swoje możliwości zbrojeniowe, inwestując w zaawansowaną broń, w tym drony zdolne do zrzucania min, co stanowi poważne wyzwanie dla służb. Prokurator De Lucia poinformował, że broń pochodzi z Bałkanów, a mafia wykazuje zainteresowanie czarnym rynkiem broni, szczególnie w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Od stycznia 2025 roku do dziś w dwóch więzieniach w Palermo przechwycono 297 telefonów zrzuconych przez drony, które miały trafić do mafiosów. De Lucia zaznaczył, że technologia umożliwiająca takie działania jest skomplikowana i kosztowna, a śledczy potrzebują specjalistycznych kodów oraz wykwalifikowanego personelu do ich analizy. Jacek Kurski otrzymał zakaz wystąpień publicznych od władz Prawa i Sprawiedliwości po krytycznych komentarzach na temat Mateusza Morawieckiego, które wygłosił w programie telewizyjnym. Wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak potwierdził, że sprawa Kurskiego została skierowana do partyjnej komisji etyki. Podczas posiedzenia Komitetu Politycznego Partii wszyscy politycy jednogłośnie potępili jego zachowanie, uznając, że szkodzi ono wizerunkowi partii. Zakaz wystąpień obowiązuje bezterminowo, a w przypadku wypowiedzi Kurskiego będą one traktowane jako jego osobiste opinie. Johnson Amp. Johnson zaproponował wypłatę do 5,5 miliarda dolarów w celu zakończenia około 76 tysięcy postępowań sądowych w Stanach Zjednoczonych dotyczących zarzutów o przyczynienie się do rozwoju chorób nowotworowych przez puder dla niemowląt i inne produkty zawierające talk. Koncern zaprzecza tym zarzutom, jednak wycofał talk ze składu swojego pudru, zastępując go skrobią kukurydzianą. Aby ugoda została ostatecznie zatwierdzona, musi ją zaakceptować 95% osób dochodzących roszczeń. Wcześniej JIAMP. JIAMP zawarł ugody w większości spraw dotyczących zanieczyszczenia talku azbestem. W 2022 roku firma ogłosiła zakończenie produkcji pudru dla niemowląt na bazie talku na całym świecie. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Senat Stanów Zjednoczonych zagłosował za dalszymi pracami nad ustawą o sankcjach przeciwko Rosji, uzyskując poparcie 86 senatorów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z amerykańskimi senatorami podkreślił, że projekt stanowi ważny sygnał wsparcia dla Ukrainy oraz potrzeby dotyczące systemów antybalistycznych. Ustawa ma również na celu nałożenie ceł na Chiny i Indie, które kupują rosyjską ropę i gaz, finansując w ten sposób działania wojenne Rosji. Senator Richard Blumenthal zaznaczył, że ustawa wysyła mocny sygnał do Władimira Putina o konieczności negocjacji. W wtorkowym losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 28 lipca, nikt nie poprawnie wytypował wszystkich liczb, co spowodowało wzrost kumulacji do 70 milionów złotych. W Polsce odnotowano wygraną trzeciego stopnia, wartą ponad 1 200 tysięcy złotych. Najbliższe losowanie odbędzie się w piątek, 31 lipca. Zwycięzca w Polsce, podobnie jak inni gracze z Danii, Holandii i Niemiec, otrzyma po odliczeniu podatku. Eurojackpot to gra liczbowa, która zyskała popularność w Polsce od września 2017 roku. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego, które dotyczyło ponad 40 polityków partii, którzy nie podpisali wymaganych deklaracji o przynależności. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że ostateczna decyzja w sprawie tych posłów należy do rzecznika dyscyplinarnego. Mateusz Morawiecki skomentował, że ogłoszone po posiedzeniu informacje odbiera jako próbę przeciągania serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej. Bociany wróciły do Derbyshire po ponad 6 stuleciach nieobecności, co jest wynikiem działań zespołu Derbyshire Wildlife Trust nad przywróceniem naturalnych warunków dla tego gatunku. Trzy młode ptaki, które przyszły na świat w ośrodku hodowlanym Celtic Rewilding, zostały umieszczone w specjalnie zaprojektowanej zagrodzie w Willington Wetlands, zabezpieczonej przed drapieżnikami. Celem projektu jest stworzenie stabilnej populacji bocianów, które będą mogły na stałe zamieszkać w regionie i przyciągnąć dzikie bociany migrujące z Afryki. Dodatkowe działania, takie jak budowa platform do gniazdowania, mają wspierać rozwój populacji. Projekt, wart 309 tysięcy funtów, ma również pozytywnie wpłynąć na inne gatunki oraz przybliżyć ludzi do natury. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,8 nawiedziło południową Japonię we wtorek, powodując poważne zniszczenia w prefekturze Kumamoto. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwa, a w jej wyniku potwierdzono co najmniej jedną ofiarę śmiertelną oraz ranne osoby. Około 300 tysięcy mieszkańców zostało ewakuowanych, a w wielu miejscach wystąpiły przerwy w dostawach prądu i wody, dotykając 43 tysiące gospodarstw domowych. Premierka Japonii Sanae Takaichi zaapelowała do mieszkańców o ostrożność w związku z możliwością wystąpienia silnych wstrząsów wtórnych. Japońska Agencja Meteorologiczna wprowadziła ostrzeżenie przed tsunami, które jednak szybko odwołano. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Niewybuch został znaleziony na poddaszu kościoła przy ulicy Potockiego 18 w Warszawie przez pracowników prywatnej firmy. Zgłoszenie wpłynęło około godziny 14, a na miejsce wezwano policyjnych pirotechników. Teren został zabezpieczony, jednak nie ma osób poszkodowanych ani utrudnień w ruchu drogowym. Istnieje prawdopodobieństwo, że niewybuch pochodzi z czasów II wojny światowej, ale to wciąż jest ustalane. Od czwartku do Polski zacznie napływać bardzo ciepłe powietrze, co spowoduje, że w wielu regionach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. W przyszłym tygodniu, szczególnie we wtorek, maksymalne wartości mogą sięgnąć nawet 38 stopni. W piątek w centralnej i południowej Polsce prognozowane są temperatury od 33 do 35 stopni, podczas gdy na północy będzie nieco chłodniej. Stopniowe ochłodzenie ma rozpocząć się w środę, 5 sierpnia, ale w centrum i na południu nadal możliwe będą wysokie temperatury. Sybiha przeprowadził rozmowę telefoniczną z irańskim ministrem spraw zagranicznych, aby załagodzić napięcia po oskarżeniach Iranu dotyczących ataku dronowego Ukrainy na irański statek handlowy. Podczas rozmowy zapewnił, że działania Ukrainy mają na celu jedynie obronę przed rosyjską agresją, a odpowiedzialność za incydent spoczywa na Rosji. Sybiha zaapelował do Iranu o powstrzymanie się od działań, które mogłyby zaostrzyć sytuację, oraz o zaprzestanie wsparcia dla Rosji. W odpowiedzi na atak irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło zdarzenie jako wrogi akt i wezwało przedstawiciela Ukrainy w Teheranie. Iran odrzucił propozycję Omanu dotyczącą utworzenia trzech szlaków żeglugowych w cieśninie Ormaz, argumentując, że nie rozwiewa ona obaw związanych z bezpieczeństwem. Iran zaproponował, aby oba szlaki przebiegały wyłącznie przez jego wody terytorialne. Cieśnina Ormaz, będąca kluczowym szlakiem morskim, została zamknięta przez Iran po atakach przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone i Izrael w lutym. Do tej pory Teheran i Maskat nie osiągnęli porozumienia w sprawie zarządzania tym strategicznym obszarem, co prowadziło do wzrostu napięcia i incydentów na morzu. Zamknięcie cieśniny wpływa na ceny surowców energetycznych na rynkach światowych. 44 osoby z Prawa i Sprawiedliwości, głównie z frakcji harcerzy, nie złożyły deklaracji o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach politycznych. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rzecznika dyscyplinarnego PiS, Karola Karskiego, który mówił, że komitet polityczny stwierdzi ustanie członkostwa tych osób, sprawy te zostały skierowane do niego do indywidualnego rozpatrzenia. Karski przyznał, że był przekonany o innym rozwiązaniu, jednak komitet zdecydował się na brak automatyzmu w tej kwestii. Obecnie osoby te pozostają pełnoprawnymi członkami partii. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ocenił swoje spotkania z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz premierem Izraela Benjaminem Netanyahu jako bardzo dobre. Zełenski zaznaczył, że rozmowy dotyczyły produkcji pocisków do systemów Patriot oraz kluczowych potrzeb Ukrainy. Spotkania, które były zamknięte dla prasy, określono jako pozytywne i produktywne. Netanyahu wyraził zadowolenie z rozmowy, uznając ją za jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek odbyli. Uczestnicy spotkań wzięli również udział w uroczystości pogrzebowej senatora Lindseya Grahama. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Żalek wysłał e-mail na prywatną skrzynkę Zbigniewa Ziobry, w którym zawarł informacje o podejrzanym projekcie z Kenią, sugerując powiązania z obcymi służbami. Witold Karczewski, biznesmen z Podlasia oskarżony o korupcję, miał bliskie kontakty z białoruskim przedsiębiorcą oraz próbował wręczyć łapówkę kenijskiemu ministrowi rolnictwa. Po utracie władzy przez PiS w 2023 roku, śledztwo w tej sprawie zostało wznowione, a przeciwko Karczewskiemu postawiono zarzuty. Politycy PiS, w tym Zbigniew Ziobro, angażowali się w wsparcie dla Karczewskiego, który starał się o duży kontrakt w Afryce. Udział polskich dyplomatów w tej sprawie pozostaje niejasny. W Prawie i Sprawiedliwości narastają wewnętrzne napięcia, szczególnie między frakcjami związanymi z Mateuszem Morawieckim, a tak zwanymi maślarzami. Mimo planów wykluczenia członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, ostatecznie nie podjęto decyzji o ich usunięciu z partii. Rzecznik dyscyplinarny PiS, Karol Karski, będzie badał sprawy osób, które nie złożyły odpowiednich deklaracji. Władze partii starają się zdjąć z siebie odpowiedzialność za ewentualny rozłam w oczach prawicowego elektoratu. Karol Nawrocki utrzymuje pozycję lidera rankingu zaufania Ibris, mimo spadku o 3,5 punktu procentowego do 51,3%. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zanotował największy wzrost, osiągając 42,3% zaufania, co stanowi wzrost o 7,5 punktu procentowego. Krzysztof Bosak z Konfederacji osiągnął swój najlepszy wynik w historii badań, zdobywając 39,9%, co oznacza wzrost o 10 punktów procentowych. Przemysław Czarnek natomiast odnotował spadek, zaufanie do niego wynosi teraz 21,6%. Dziś w Polsce prognozowane są znaczne zmiany pogodowe, z dużą ilością słońca i niemal całkowitym brakiem deszczu. Temperatura w ciągu dnia ma wzrosnąć do około 30 stopni Celsjusza, z możliwymi lokalnymi opadami w północnym wschodzie, które będą punktowe i niewielkie. Nocą przewidywana jest sucha i spokojna pogoda, a minimalna temperatura ma wzrosnąć. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, przeważnie z kierunków południowych. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

tylko dla mych zer. Kiedyś w sobie zakochany, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam, bez dwóch zdań, mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się, ja zakochałem się, tak zakochałem się, zakochałem się.

Los by sprawić radość jej, ten jej fart, a mój pech. Milion strzelił w głowę jej i zmieniła się, zmieniła się.

0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: scrubby shop now.
1: Always 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano na A4 w Zabrzu trwa wymiana barier energochłonnych z zajęciem lewego pasa na jezdni prawej w kierunku Krakowa. W Katowicach równolegle poprawiane są bariery z zajęciem pasa awaryjnego na lewej jezdni w kierunku Wrocławia. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Śledztwo w sprawie pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie zostało umorzone przez prokuraturę. Biegli wykluczyli celowe podpalenie, wskazując na znicz jako prawdopodobną przyczynę ognia. Pożar, który miał miejsce w kwietniu, mógł być spowodowany pęknięciem zniczą lub ciepłem z płomienia. CO doprowadziło do zniszczenia drewnianych elementów konstrukcji. Krzyż, mający duże znaczenie religijne, zostanie odbudowany, a osoby pokrzywdzone mają możliwość złożenia zażalenia. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej przeprowadziły precyzyjne uderzenia na cele związane z Iranem w Iraku. Ataki są odpowiedzią na ponad 30 ataków na siły amerykańskie oraz infrastrukturę energetyczną Arabii Saudyjskiej w ciągu ostatnich 72 godzin. Dowództwo centralne Stany Zjednoczone ostrzegło Iran, że dalsze ataki mogą spotkać się z militarną odpowiedzią. Wszystkie rakiety wystrzelone przez Iran w kierunku amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie zostały przechwycone. Na kierunku medycyny w Białymstoku rywalizuje ponad 23 osoby o jedno miejsce, co jest wynikiem rosnącej liczby maturzystów oraz ograniczonej liczby miejsc na uczelniach. W 2025 roku maturę zdawało 256 tysięcy osób, a w bieżącym roku już prawie 345 tysięcy. Ministerstwo Zdrowia zwiększyło limity przyjęć na kierunku lekarskim o 2%, jednak tradycyjne uczelnie medyczne nie mają możliwości przyjęcia większej liczby studentów z powodu ograniczeń w zakresie zajęć praktycznych. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej zauważył, że konieczność przyjęcia większej liczby studentów mogłaby wpłynąć na limity na studiach płatnych w językach obcych, które są źródłem finansowania dla uczelni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Donald Trump zgodził się na wydanie licencji, która umożliwi Ukrainie produkcję rakiet do systemów Patriot. Zełenski wyraził nadzieję na uruchomienie wspólnej produkcji z amerykańskimi firmami zbrojeniowymi. Podczas swojego pobytu w Waszyngtonie prezydent Ukrainy uczestniczył także w pogrzebie proukraińskiego senatora Lindsey'a Grahama, a Senat Stany Zjednoczone przyspieszył pracę nad nowymi restrykcjami wobec Rosji. Nowe przepisy przewidują m.in. wprowadzenie ceł do 100% na 5 największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu. Blisko 700 strażaków walczy z pożarami na wschodnich przedmieściach Gardy w Portugalii, gdzie ogień zajął kompleksy leśne w miejscowościach Castanheira, Rabaca i Amoreira. W związku z zagrożeniem dla kierowców tymczasowo zamknięta została autostrada A25, łącząca atlantyckie wybrzeże Portugalii z zachodnią częścią Hiszpanii. Pożar, który wybuchł w poniedziałek po południu, spowodował obrażenia u co najmniej 12 osób. Dodatkowo, w nocy z wtorku na środę miały miejsce dwa inne duże pożary przy północnej granicy z Hiszpanią. Trudności w walce z żywiołem potęgują wysokie temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza oraz porywisty wiatr, który zmienia kierunek ognia. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 do 9 rano na drodze DK28 między Jasłem a Krosnem w województwie podkarpackim kierowcy napotkają ruch wahadłowy. Do 9 rano na A4 w Zabrzu w województwie śląskim wymieniane są bariery energochłonnych z zajęciem prawego pasa na jezdni w kierunku Krakowa. Równolegle w Katowicach na A4 poprawiane są bariery z zajęciem pasa awaryjnego na jezdni lewej w kierunku Wrocławia. Od 7 rano do 16 na A4 w województwie dolnośląskim na węźle Brzezimierz oraz na odcinku do węzła Brzeg prowadzone są prace przy naprawie barier energochłonnych z zajęciem pasa prawego i awaryjnego. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Wysokie ciśnienie krwi stanowi poważne zagrożenie zdrowotne, mogące prowadzić do zawałów serca i udarów mózgu. Kardiolodzy wskazują, że już 5 minut aktywności fizycznej dziennie, takiej jak bieganie czy jazda na rowerze, może pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi. Osoby ćwiczące przez 21 minut dziennie mogą zredukować ciśnienie skurczowe średnio o 2 mm słupa rtęci. Dodatkowo, treningi siłowe oraz interwałowe są również skuteczne w walce z wysokim ciśnieniem, a wieczorny czas ćwiczeń ma silniejszy wpływ na obniżenie ciśnienia w porównaniu do porannych. W związku z tym, wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej może znacząco poprawić zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Adam Bodnar zasugerował, że Marcin Romanowski może przebywać w klasztorze, korzystając z ochrony Opus Dei, z którą był związany przed rozpoczęciem kariery politycznej. Wśród spekulacji pojawia się informacja, że Romanowski mógł opuścić Unię Europejską i przebywać w Serbii, co uniemożliwiłoby jego ekstradycję na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Sprawa Romanowskiego jest powiązana z poszukiwaniami jego byłego przełożonego, Zbigniewa Ziobry, który obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Polska podjęła działania w celu ekstradycji Ziobry. W Polsce przewidywane są upały, które szczególnie nasilą się w czwartek i piątek, gdzie temperatury mogą przekraczać 35 stopni Celsjusza. W środę maksymalne temperatury osiągną do 29 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Po weekendzie, który przyniesie ochłodzenie oraz burze, znowu wystąpią wysokie temperatury, zwłaszcza we wschodniej i południowej Polsce, sięgające nawet 37 stopni Celsjusza. Prognozy wskazują, że po obecnej fali upałów można spodziewać się kolejnych w najbliższym czasie. Policja aresztowała 31-letniego Polaka, podejrzanego o zniszczenie posągu Maryi w Mediugorje w Bośni i Hercegowinie. Mężczyzna jest oskarżony o oblaniu figury czarną farbą, pokrycie jej graffiti oraz podpalenie w pobliżu ołtarza. Dodatkowo umieścił transparent z oskarżeniami wobec wizjonerów. Grozi mu kara od 6 miesięcy do 5 lat więzienia, CEO potwierdził przedstawiciel bośniackiej prokuratury. Podejrzany został zatrzymany w pobliskiej miejscowości Cerno. Irańska Gwardia Rewolucyjna przeprowadziła ataki na tankowce w cieśninie Ormas oraz wystrzeliła rakiety w kierunku amerykańskiej bazy wojskowej w Jordanii. Działania te nastąpiły po 5 dniach przerwy w konfliktach zbrojnych w regionie i są odpowiedzią na operacje przeprowadzone przez Stany Zjednoczone i Arabię Saudyjską. Amerykańskie dowództwo centralne potwierdziło, że rakiety zostały pomyślnie przechwycone. Gwardia Rewolucyjna uzasadniła swoje ataki naruszeniem wcześniejszych ostrzeżeń. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Tu Radio DHT.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 10 na Dolnośląskiej, A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi obowiązuje ruch wahadłowy. Do 16 na węźle Brzezimierz trwają naprawy barier z zajęciem prawego i awaryjnego pasa. Od 9 rano do 13 na Podkarpackiej, A4 między Rzeszowem Północ a Wschodem prace utrzymaniowe blokują pas awaryjny i ograniczają prędkość do 110 km h po obu stronach. Od 9 rano do 13 na Mazowieckiej, A2 między Lubelską a Halinowem zajęty jest prawy pas w kierunku Siedlec. Również do 17 między Halinowem a Mińskiem zajęty lewy pas w kierunku Warszawy. Od 9 rano do 18 na Wielkopolskiej, A2 między Kołem a Dąbiem występują ograniczenia na pasie ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i Szerokiej Drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Posłanka Monika Pawłowska z Stowarzyszenia Rozwój Plus skrytykowała decyzję Prawa i Sprawiedliwości o usunięciu członków stowarzyszenia z partii, wskazując na brak elegancji w tym działaniu. Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły wymaganych oświadczeń, co zgodnie ze statutem partii skutkuje przekazaniem sprawy do rzecznika dyscypliny. Pawłowska wyraziła obawy dotyczące powrotu do partii, podkreślając, że po brutalnych atakach i kłamstwach nie można traktować sytuacji poważnie. W swoim wpisie zwróciła uwagę na konieczność skupienia się na sprawach Polski, zamiast angażować się w wewnętrzne spory. W sondażu przeprowadzonym przez Ibris dla Radia Z Więcej Polaków opowiada się za Mateuszem Morawieckim jako potencjalnym liderem Prawa i Sprawiedliwości niż za Jarosławem Kaczyńskim. Aż 38,1% badanych uważa, że Morawiecki powinien zastąpić Kaczyńskiego. Wśród wyborców PiS 50% opowiada się za Morawieckim na czołowej pozycji w partii. Sondaż został wykonany w dniach 24 i 25 lipca na reprezentatywnej próbie 1000 osób. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa oskarżyła Pawła Durowa o wspieranie terroryzmu, twierdząc, że administracja komunikatora Telegram nie usuwa kanałów wykorzystywanych do koordynowania ataków terrorystycznych. Durow został umieszczony na międzynarodowej liście osób poszukiwanych, a władze w Rosji ograniczyły dostęp do Telegrama, który działa jedynie przez sieci VPN. Trwają rozmowy dotyczące przywrócenia Telegrama w Rosji, jednak przedstawiciele komunikatora nie są zainteresowani tym tematem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdobył wsparcie w Waszyngtonie, gdzie Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził nowe sankcje wobec krajów kupujących rosyjską ropę. Celem sankcji jest zmuszenie Władimira Putina do negocjacji pokojowych oraz wsparcie ukraińskich osiągnięć bojowych. Zełenski podkreślił znaczenie dostępu do kluczowych systemów uzbrojenia, w tym rakiet Patriot. Atmosfera w Waszyngtonie stała się bardziej przychylna wobec Ukrainy, co może sprzyjać dalszemu wsparciu dla Kijowa. Na Zakopiance w nocy z wtorku na środę doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych, w wyniku którego jeden z kierowców został zakleszczony w pojeździe. Służby ratunkowe użyły narzędzi hydraulicznych, a na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Strażacy usunęli skutki zdarzenia, neutralizując rozlane płyny eksploatacyjne i przygotowując jezdnię do wznowienia ruchu. Mimo działań służb, rano występują korki, dlatego jednostka ratowniczo-gaśnicza w Skawinie apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Premier Donald Tusk skomentował wewnętrzne konflikty w Prawie i Sprawiedliwości, porównując je do telenoweli, która go bawi. Zauważył, że sytuacja pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim nie jest dla niego żałosna. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że 44 osoby nie złożyły wymaganych oświadczeń, co będzie rozpatrywane indywidualnie. Mateusz Morawiecki uznał działania PiS za przeciąganie kiepskiego serialu i planuje założenie nowego klubu parlamentarnego po ogłoszonej decyzji. Łukasz Schreiber, poseł związany z Prawem i Sprawiedliwością, ujawnia, że jego grupa została odcięta od wszystkiego w klubie parlamentarnym. Politycy, mimo formalnego pozostawania w PiS, zostali usunięci z monitoringu grup oraz nie otrzymują harmonogramu obrad. Schreiber krytykuje obecną strategię partii, która jego zdaniem faworyzuje konkurencję z Konfederacją, zamiast wzmacniać pozycję PiS. Poseł wyraża smutek z powodu rozwoju sytuacji, podkreślając wewnętrzne problemy, które mogą wpłynąć na obóz patriotyczny w Polsce. Propaganda w Rosji straciła na jakości, przekształcając się w gnijącą dynię. Reklamy wojenne obiecują żołnierzom wynagrodzenie w wysokości 204 tysięcy rubli, jednak wzajemna obojętność między twórcami a odbiorcami staje się coraz bardziej widoczna. Kryzys gospodarczy dodatkowo osłabia morale społeczeństwa, a śmierć zbliża się do Rosjan niezależnie od ich statusu. W ocenie kulturoznawcy i dziennikarza, który przez ponad dwie dekady pracował w Rosji, sytuacja ta prowadzi do utraty skuteczności propagandy. W Polsce przewiduje się powroty upałów, które mogą przekraczać 35 stopni Celsjusza. W najbliższych dniach wystąpią również gwałtowne burze, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju, z obfitymi opadami deszczu, gradem oraz silnymi wiatrami osiągającymi prędkość do 80 lub 90 km na godzinę. W sobotę burze mają także wystąpić w centrum, podczas gdy na południowym wschodzie będzie spokojniej. Nawałnice mogą powrócić na początku przyszłego tygodnia, a ich wystąpienie przewiduje się do 10 sierpnia. Studenci kierunków medycznych Uniwersytetu Kaliskiego będą uczestniczyć w praktykach medycznych podczas pielgrzymki, co wywołało kontrowersje w internecie. Uczelnia podkreśla, że ich udział ma być częścią praktyk, ale nie zastąpi tradycyjnych praktyk w szpitalach. Krytycy wskazują na niewystarczające doświadczenie, jakie można zdobyć w takich warunkach, jednak niektórzy bronią inicjatywy, podkreślając wartość pracy z osobami starszymi. Uczelnia zapewnia, że kierunek lekarski ma akredytację i jest traktowany poważnie. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie jako nowa rzeczniczka praw obywatelskich w Sejmie. W trakcie jej wystąpienia posłowie Prawa i Sprawiedliwości wstali i zaczęli opuszczać salę. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skomentował ten gest, odnosząc się do podziałów w rozumieniu posłów PiS. Gregorczyk-Abram została wybrana na to stanowisko przez koalicję rządzącą. CEO spotkało się z aplauzem przedstawicieli rządu i koalicji. Prezes koncernu LVMH, Bernard Arnault, odpowiedział na krytyczny artykuł francuskiej gazety Le Monde poprzez wpis na platformie X, oskarżając redakcję o manipulacje oraz wygórowane oskarżenia dotyczące jego rodziny i zarządzania mediami. W swoim wpisie wyśmiał sugestię, że LVMH nie zatrudnia osób z nadwagą oraz zaprzeczył, jakoby odwiedzającym siedzibę firmy odbierano krawaty konkurencyjnego Hermesa. Dodatkowo zwrócił uwagę na fakt, że głównym udziałowcem Le Monde jest miliarder Xavier Niel, który jest także partnerem córki Arnaulta. Wzrost liczby liderów firm korzystających z mediów społecznościowych do komunikacji wskazuje na zmiany w sposobie interakcji z opinią publiczną. Przemysław Czarnek skomentował decyzję Mateusza Morawieckiego o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego, wyrażając zdziwienie i wskazując na nową sytuację na scenie politycznej. Podkreślił, że niektórzy członkowie Prawa i Sprawiedliwości tworzą nowy klub, mimo że pozostają w partii, CEO rodzi wątpliwości co do procedur wykluczenia. Morawiecki z kolei zaznaczył, że jego priorytetem jest powrót do rzeczywistych problemów kraju, a nie wewnętrzne spory. Czarnek zasugerował brak odpowiednich decyzji w tej sprawie. Rosyjskie regiony zwiększają wynagrodzenia dla żołnierzy kontraktowych, aby przyciągnąć nowych rekrutów do służby wojskowej. W Kemerowie wprowadzono dodatkową nagrodę dla rekruterów w wysokości 114 943 rubli. W pierwszej połowie 2026 roku zwerbowano około 200 tysięcy nowych żołnierzy, co nie rekompensuje jednak strat armii rosyjskiej, które szacowane są na 1,4 miliona zabitych i rannych. Prezydent Ukrainy wskazał na potrzebę ogłoszenia nowej mobilizacji przez Władimira Putina po wrześniowych wyborach do Dumy. Europa odmówiła wsparcia amerykańskiej inicjatywy utworzenia wspólnej misji w cieśninie Ormas, uzależniając swoją zgodę od trwałego zawieszenia broni z Iranem. Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Pete Hegseth, stara się zjednoczyć sojuszników, jednak jego propozycje spotykają się z sceptycyzmem. Po 12 dniach wznowionych bombardowań, Stany Zjednoczone wstrzymały ataki na Iran, ale nie podano przyczyny tej decyzji. Rośnie frustracja europejskich sojuszników z powodu braku wcześniejszych konsultacji przed amerykańsko-izraelskimi nalotami, co może wpłynąć na dalsze działania w regionie. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: You are listening to the best internet radio station. This is DA.

tylko dla mych zer. Kiedyś w sobie zakochany, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam bez dwóch zdań, mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się, ja zakochałem się, tak zakochałem się, zakochałem się.

0: Muzyka.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Peter Magyar skrytykował polityków partii Fidesz, w tym Viktora Orbana, na swoim profilu na Facebooku, podkreślając, że partia to nie państwo oraz że polityka nie polega na grabieży. Komentarze te były wyrazem sprzeciwu wobec ostatnich działań Fideszu oraz sprawy Balázsa Busa, byłego wiceprezesa Narodowego Funduszu Kultury, który jest podejrzany o korupcję. Magyar zaznaczył, że ojczyzna należy do wszystkich Węgrów. Jego wpisy mogą być odpowiedzią na wypowiedzi Orbana dotyczące dyktatury i oporu. Policjanci z Lesznowoli i Piaseczna zatrzymali 60-letniego mężczyznę, podejrzanego o znieważenie sąsiadów na tle narodowościowym. Mężczyzna miał wyzywać i grozić obywatelom Ukrainy, co spowodowało, że jeden z nich musiał uciekać do samochodu. Zatrzymanemu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie są planowane na dzisiaj. Ponad 1/3 Polaków ocenia, że ich stosunek do Ukraińców pogorszył się w ostatnich latach, według badania przeprowadzonego przez pracownię Opinia 24 dla Polityki. W kontekście unijnych aspiracji Ukrainy ponad połowa respondentów, bo 52%, sprzeciwia się wsparciu dla tych planów. Dodatkowo 41% Polaków opowiada się za dalszą pomocą dla Ukrainy w wojnie z Rosją, podczas gdy 44% jest za wstrzymaniem takiej pomocy. Badanie, które odbyło się w dniach 13 do 15 lipca, objęło 1000 dorosłych Polaków. W Sosnowcu doszło do tragicznych wydarzeń, w wyniku których zginęły 2 osoby. 36-letni mężczyzna zaatakował swoich rodziców, a następnie odebrał sobie życie. Śmiertelne obrażenia odniosła jego matka, natomiast ojciec z ranami wezwał pomoc i trafił do szpitala. Prokuratura okręgowa w Sosnowcu wszczęła 2 śledztwa. Jedno dotyczące zabójstwa i usiłowania zabójstwa, a drugie związane z samobójstwem. We wtorek wieczorem, 28 lipca, w Paryżu odnaleziono ciało DJ-a Kevinsky, właściwie Vincente Belorgeia. Służby ratunkowe zostały wezwane przez zaniepokojonego sąsiada, który nie widział artysty od kilku dni. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną śmierci mógł być udar mózgu. Prokuratura w Paryżu wszczęła śledztwo, jednak na miejscu nie znaleziono żadnych podejrzanych śladów ani dowodów wskazujących na udział osób trzecich. DJ Kevinsky był ikoną francuskiej muzyki elektronicznej i zyskał międzynarodową sławę dzięki utworowi Nightcall. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów 3 pokoleń.
0: Only the best music on DHT Radio.
2: I want to talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosja rozpoczęła dostawy ropy do Chin przez północną drogę morską wcześniej niż w ubiegłych latach, co zwiększa efektywność transportu. 6 tankowców z rosyjską ropą już płynie tą trasą, a kolejne 5 czeka w porcie Dixon. Transport przez północną drogę morską znacznie skraca czas dostaw w porównaniu do tradycyjnych szlaków morskich. Zyski Rosji z eksportu ropy wzrosły do 2 miliardów dolarów, co jest efektem rosnących cen na rynkach oraz utrudnień w tradycyjnym eksporcie przez Noworosyjsk spowodowanych atakami dronów ukraińskich. W Tulie, 200 km na południe od Moskwy, miała miejsce próba zamachu na Andrija Czereżowa, szefa firmy produkującej drony. Napastnik oddał 3 strzały w kierunku biznesmena, który został ranny i trafił do szpitala po wezwaniu karetki przez jego żonę. Rosyjskie władze wszczęły postępowanie karne w sprawie usiłowania zabójstwa i prowadzą dochodzenie. Firma Czereżowa, założona w 2022 roku, otrzymała niedawno zamówienie na dostawę dronów do Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Woronerzu. Największa platforma e-commerce w Rosji, Wildberries, planuje przenieść swoje magazyny do Kazachstanu w związku z atakami dronów. Spółka poszukuje około 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, aby zredukować ryzyko kolejnych ataków. Właścicielka Wildberries, Tatiana Kim, posiada również budynek, który jest najwyższy w Moskwie, a jej majątek szacowany jest na 8 miliardów dolarów. Ataki ukraińskich dronów, które miały miejsce od 18 lipca, ograniczyły zdolności logistyczne firmy o 10%. Władze Ukrainy twierdzą, że celem ataków były obiekty wspierające rosyjskie działania wojenne, co Rosja stanowczo odrzuca. Prawo i Sprawiedliwość straci rocznie ponad 1 000 000 złotych w wyniku rozłamów partii, który skutkuje powstaniem nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus, liczącego 41 posłów. Klub ten otrzyma blisko 100 tysięcy złotych miesięcznie na działalność, co wpłynie na budżet PiS. Politycy z Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że utrata tak licznej grupy parlamentarzystów to znaczący ubytek finansowy. Rzecznik PiS Rafał Bochenek zaznaczył, że dla partii ważniejsza jest jedność środowiska polskich patriotów niż kwestie finansowe. W warszawskiej dzielnicy Wesoła właściciel zakładu blacharskiego i lakierni karoserii samochodowej kontynuuje działalność mimo nakazu likwidacji komory lakierniczej wydanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Pani Emilia, mieszkająca obok, od lat skarży się na hałas i chemiczne zapachy, które uniemożliwiają jej otwieranie okien, szczególnie w upalne dni. Kontrole wykazały nieprawidłowości, jednak prace w zakładzie nadal trwają, również w nocy. Właściciel tłumaczy, że jest artystą i tworzy sztukę użytkową, co nie przekonuje sąsiadów, którzy dokumentują kontynuację działalności za pomocą zdjęć. Sprawa pozostaje w toku, a urzędnicy zapewniają, że podejmowane są odpowiednie działania. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Policjanci z Gdańska zatrzymali 18-letniego mężczyznę, który włamał się do domu swoich rodziców, kradnąc około 84 tysiące złotych oraz cenne przedmioty. Nastolatek przeznaczył skradzione pieniądze na grę w kasynach. Policja odzyskała znaczną część skradzionej biżuterii oraz perfum. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a sąd zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz przebywania w kasynach. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Patriarcha Moskwy Cyryl wydał książkę zatytułowaną Wojna. Poza widzialnymi przyczynami i skutkami, w której stwierdza, że Rosjanie mają obowiązek być zwycięzcami i nie mogą uchylać się od swojego historycznego zobowiązania. Publikacja porusza metafizykę wojny, skupiając się na poświęceniu, patriotyzmie i moralności. Cyryl uzasadnia rosyjską inwazję na Ukrainę, nazywając ją kontynuacją walki z nazizmem i podkreśla, że wynik wojny zależy od tego, kto stoi po stronie dobra. Książka ma na celu wzmocnienie poczucia odpowiedzialności wśród Rosjan. Prokuratura Europejska wniosła o przesunięcie debaty nad uchwałą o uchwałę immunitetu posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla z powodu nowych zarzutów. Prokurator generalna Laura Kövesi zapowiedziała złożenie nowego wniosku w tej sprawie, jednak Komisja Sejmu nie wyraziła na to zgody. Król oraz jego obrońcy kwestionują kompetencje Prokuratury Europejskiej, argumentując, że sprawy dotyczące posłów powinny być rozpatrywane przez polskie organy. Prokuratura twierdzi, że poseł przyjął łapówki w związku z dotacjami unijnymi oraz pośrednictwem w zatrudnieniu. Poseł Król wystąpił do prokuratora generalnego o ocenę właściwości działań Prokuratury Europejskiej w tej sprawie. Pożar hali produkcyjnej w Skurzewie na Pomorzu wybuchł przed południem, a w akcji gaśniczej bierze udział 16 zastępów Straży Pożarnej. Strażakom udało się zlokalizować ogień, który już się nie rozprzestrzenia. Ewakuowano 22 osoby, z których jedna została przetransportowana do szpitala z powodu podtrucia gazem. Trwa ewakuacja około 70 mieszkańców pobliskich budynków, a nad miejscowością unosi się gęsty dym. Mieszkańcy powiatów Kościerskiego i Kartuskiego otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z prośbą o pozostanie w domach oraz unikanie otwierania okien. NASA utraciła kontrolę nad satelitą LINK, który miał za zadanie podnieść orbitę obserwatorium SWIFT, badającego rozbłyski gamma. Dwa z trzech kół reakcyjnych satelity przestały działać, co spowodowało problemy z jego orientacją i komunikacją z centrum kontroli. Catalyst Space Technologies, odpowiedzialna za misję ratunkową, podejmuje działania mające na celu stabilizację położenia LINK-A, wykorzystując silniki jonowe do korekcji. Inżynierowie pracują nad aktualizacją systemów nawigacji i kontroli, aby dostosować je do nowej sytuacji. Przyszłe dni będą kluczowe dla powodzenia misji ratunkowej i dalszej działalności Obserwatorium SWIFT. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na drodze S61 między Suwałkami a Łomżą trwają prace, które szybko postępują. Do 17 na autostradzie A2 między węzłem Halinów a Mińskiem w kierunku Warszawy zajęty jest lewy pas ruchu. Również do 18 na drodze DK76 między Wilgą a Garwolinem umacniane są łuki kostką granitową. Do 17 na autostradzie A4 między Dębicą Wschód a Sędziszowem MLP prowadzone są pomiary geodezyjne z zajęciem lewego pasa w kierunku Dębicy. Do 18 na autostradzie A2 między Kołem a Dąbiem trwają prace od dokierunku. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Rosyjscy blogerzy wojenni krytykują Kreml za postawienie Pawłowi Durowowi zarzutu wspierania działalności terrorystycznej. Zwracają uwagę, że działania te są sprzeczne z wykorzystaniem aplikacji Telegram przez rosyjską armię do komunikacji. Krytyka dotyczy także decyzji o długotrwałym aresztowaniu Durowa, co może skutkować jego protestami przeciwko prorosyjskim kanałom. Durow, który mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, został objęty międzynarodowym listem gończym przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Członek klubu Rozwój Plus, Łukasz Kmita, oskarżył posła Prawa i Sprawiedliwości Filipa Kaczyńskiego o usuwanie zdjęć z Mateuszem Morawieckim z mediów społecznościowych. W trakcie starcia słownego na sejmowym korytarzu Kaczyński zaprezentował zdjęcia z Morawieckim, aby dowieść, że Kmita kłamie. Kmita odpowiedział, że nie zamierza rezygnować ze swojego stanowiska i skomentował, że Kaczyński wygląda słabo. Dalsze konsekwencje tego incydentu nie zostały wskazane. Wczesne wykrycie nowotworów skóry umożliwia skuteczne usunięcie chirurgiczne, jednak wiele osób, szczególnie w podeszłym wieku, bagatelizuje zmiany skórne, co może prowadzić do poważnych konsekwencji. Berlińska dermatolog Martina Ulrich podkreśla, że od 70 do 80% złośliwych nowotworów pojawia się bez wcześniejszych sygnałów. Osoby starsze powinny szczególnie zwracać uwagę na samokontrolę skóry, także w trudno dostępnych miejscach, takich jak plecy czy skóra głowy. Używanie filtrów przeciwsłonecznych jest zalecane w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka skóry. Lekarka ostrzega, że zaniedbanie profilaktyki może prowadzić do dramatycznych skutków, w tym do tzw. eksplozji nowotworu. Mateusz Morawiecki nie wykluczył możliwości utworzenia koalicji rządzącej z Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją. Podkreślił, że kluczową zasadą jest unikanie współpracy z Donaldem Tuskiem. Były premier zaznaczył również, że prezydent Karol Nawrocki może odegrać istotną rolę w negocjacjach dotyczących nowego rządu dzięki swojej zdolności integrowania różnych środowisk. W związku z powstaniem klubu parlamentarnego przez Stowarzyszenie Rozwój Plus, liczba parlamentarzystów w Prawie i Sprawiedliwości może się zmniejszyć. W Irlandii od lipca 2025 roku do stycznia 2026 roku odnotowano 143 incydenty antysemickie, co oznacza niemal jeden przypadek dziennie. Antysemityzm w tym kraju przybiera różne formy, od ataków werbalnych po przemoc fizyczną, a jego wzrost związany jest z silnym poparciem dla sprawy palestyńskiej. Po 7 października 2023 roku nastąpił znaczny wzrost incydentów na całym świecie, co potęguje atmosferę strachu wśród Żydów w Irlandii. Dzieci często stają się ofiarami prześladowań z powodu swojej tożsamości. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A2 między Kołem a Dąbiem występują utrudnienia w ruchu. Do 18 na drodze krajowej nr 76 między Wilgą a Garwolinem trwają roboty polegające na umacnianiu łuków kostką granitową. Od 17 do 19 na drodze ekspresowej S61 między Budziskiem a Suwałkami doszło do pożaru pojazdu. Od 16 do 20 na autostradzie A4 między Tarnowem Centrum a Dębicą Zachód zajęty jest lewy pas w kierunku Rzeszowa. Do 21 na drodze krajowej nr 47 między Rdzawką a Nowym Targiem zawężono ruch do jednego pasa z powodu robót gwarancyjnych. Do 21 na autostradzie A1 przy rondzie Mykanów możliwy jest chwilowe wstrzymanie ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych pozytywnie zaopiniowała wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Komisja negatywnie oceniła natomiast wniosek o jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Prokuratura Europejska oskarża Króla o przyjęcie łapówki w wysokości 1,4 miliona złotych oraz inne nadużycia. Poseł Król zwrócił się do prokuratora generalnego o ocenę właściwości Prokuratury Europejskiej w tej sprawie. Posłowie z bloku konserwatywnego w Niemczech przerwali wakacje, aby wybrać Thorstena Freie na nowego przewodniczącego frakcji parlamentarnej. Frei uzyskał 91,9% głosów, zastępując Jensa Spachna, który zrezygnował po kontrowersjach dotyczących surrogacji. Prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier, powołał również trzech nowych ministrów z partii CDU, w tym Karstena Linnemanna na ministra zdrowia. Nowi ministrowie muszą jeszcze złożyć przysięgę przed Bundestagiem. CO zostało przełożone na wrzesień. Steinmeier zaznaczył, że przegrupowania rządowe są częste w historii Niemiec. Nadciągająca fala upału w Polsce spowoduje, że termometry mogą wskazywać nawet do 36 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia, które od czwartkowego popołudnia będą obowiązywały w 15 województwach i potrwają do piątkowego wieczoru. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą północno-zachodniej Polski, natomiast 2 i trzeciego stopnia obejmują m.in. województwa dolnośląskie i lubuskie. W nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna wyniesie od 18 do 22 stopni Celsjusza, a w piątek możliwe są burze w części kraju. W trakcie burz suma opadów może wynieść do 20 mm, a porywy wiatru osiągną do 70 km na godzinę. W Skurzewie na Pomorzu płonie hala produkcyjna tworzyw sztucznych. CO spowodowało ewakuację mieszkańców pobliskich zabudowań. Na miejsce zdarzenia wysłano 16 zastępów Straży Pożarnej, w tym specjalistyczną grupę chemiczno-ekologiczną oraz zespół dronowy. Pożar został zlokalizowany po godzinie 13, co oznacza, że nie rozprzestrzenia się na inne części obiektu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców powiatów Kościerskiego i Kartuskiego, zalecając zamknięcie okien i unikanie zbliżania się do miejsca akcji. Jedna osoba zgłosiła złe samopoczucie z powodu potrucia gazami pożarowymi i została przetransportowana do szpitala. Wrocławski sąd postanowił o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie pary obywateli Ukrainy. 45-letni Adam C. oraz 27-letni Tomasz M. zostali oskarżeni o przemoc z powodu przynależności narodowej, a Adam C. odpowiada w warunkach recydywy. Prokuratura zakwalifikowała to przestępstwo jako chuligańskie, a Adam C. grozi do 7,5 roku więzienia, podczas gdy Tomasz M. może otrzymać karę do 5 lat. Śledczy zabezpieczyli nagrania z monitoringu, które mają pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia, które miało miejsce w niedzielę. Policja wciąż poszukuje trzeciego sprawcy napaści. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A2 między Kołem a Dąbiem występują utrudnienia w ruchu. Do 18 na drodze krajowej nr 76 między Wilgą a Garwolinem trwają roboty polegające na umacnianiu łuków kostką granitową. Od 17 do 19 na drodze ekspresowej S61 między Budziskiem a Suwałkami doszło do pożaru pojazdu. Od 16 do 20 na autostradzie A4 między Tarnowem Centrum a Dębicą Zachód zajęty jest lewy pas w kierunku Rzeszowa. Do 21 na drodze krajowej nr 47 między Rdzawką a Nowym Targiem zawężono ruch do jednego pasa z powodu robót gwarancyjnych. Do 21 na autostradzie A1 przy rondzie Mykanów możliwy jest chwilowe wstrzymanie ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sberbank zgłasza deficyt płynności rublowej na rosyjskim rynku międzybankowym z powodu rekordowego odpływu gotówki, który wyniósł prawie 600 miliardów rubli od początku lipca. Wiceprezes banku Taras Skworców wskazał na podwyżki podatków oraz komunikację władz jako główne przyczyny tej sytuacji. Strukturalny deficyt płynności sektora bankowego osiągnął 2 400 miliardów rubli, co jest najwyższym wynikiem od marca 2022 roku. Władze wyrażają zaniepokojenie odpływem gotówki, który stanowi poważny problem dla banków oraz całego rynku finansowego. Czeski minister spraw zagranicznych Petr Macinka oskarżył prezydenta Petra Pawla o kłamstwo w kwestii kandydatury Filipa Turka na stanowisko ministra środowiska. Macinka opublikował SMS od prezydenta, w którym Paweł stwierdził, że kandydatura Turka wymaga dalszego rozważenia przez koalicję rządzącą. Rzecznik prezydenta Vít Koular określił tę wiadomość jako uprzejmą odmowę i dodał, że prezydent nie zamierza komentować sprawy. Minister podkreślił, że w SMS-IE nie ma żadnych kategorycznych deklaracji dotyczących Turka. Karol Nawrocki, prezydent Polski, spotkał się z rosyjskim działaczem opozycyjnym Garrim Kasparowem. Kasparow ostrzega przed agresywną polityką Rosji, szczególnie wobec Polski i państw bałtyckich, oraz przewiduje eskalację konfliktu po wyborach w Moskwie. Podkreśla również kluczową rolę Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy. Spotkanie miało miejsce w Pałacu Prezydenckim 29 lipca. Antony Fossi odmówił odpowiedzi na pytania podczas przesłuchania w Senacie, powołując się na 5. poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która chroni go przed obciążaniem samego siebie. Uważa, że celem przewodniczącego komisji jest skłonienie go do popełnienia krzywoprzysięstwa. Republikanie oskarżają Fauciego o finansowanie niebezpiecznych eksperymentów w Chinach oraz manipulowanie informacjami na temat pochodzenia COVID-19. Przesłuchanie wywołuje kontrowersje dotyczące polityzacji działań związanych z pandemią. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, zakończył pierwszy rok kadencji z niezadowalającymi rezultatami, borykając się z problemami w prokuraturze oraz brakiem współpracy z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem. Efektywność działań ministra jest ograniczona przez polityczne powiązania w strukturach prokuratury oraz stagnację w Trybunale Konstytucyjnym. Żurek nie ma szans na wprowadzenie systemowych zmian z powodu oporu ze strony prezydenta. Wiele sfer wymaga naprawy, jednak dotychczasowe osiągnięcia ministra są niewystarczające. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Nowy minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Ed Miliband, planuje reset relacji z Unią Europejską po Brexicie, włączając te kwestie do kompetencji swojego resortu. W tym celu zasięga rad od swoich byłych przeciwników politycznych, w tym Idę Llewellyna, oraz planuje spotkanie z byłym premierem Davidem Cameronem. Miliband wprowadza priorytet dotyczący zmian klimatycznych i rozwoju międzynarodowego w polityce zagranicznej. We wrześniu weźmie udział w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Podkreśla, że silniejsze relacje z Unii Europejskiej są kluczowe dla gospodarki i bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. W sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla Onetu Polacy wskazali, że nie Jarosław Kaczyński ani Mateusz Morawiecki, lecz inny czynnik jest głównym winowajcą rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. Dokładne wyniki sondażu nie zostały ujawnione, a ankietowani mieli możliwość wskazania trzeciego wariantu. Informacje na temat sytuacji w partii sugerują, że za kulisami trwają istotne zmiany. W związku z wynikami badania, dalsze działania w partii mogą być nieuniknione. Premier Donald Tusk spotkał się w Lublinie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, aby podsumować wizytę ukraińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczyły także polskich inwestycji w Ukrainie oraz współpracy antybalistycznej. Spotkanie trwało około godziny i zakończyło się po godzinie 18, jednak politycy nie udzielili komentarzy dziennikarzom. Po spotkaniu Tusk opublikował komunikat, w którym podał, że omówili również wsparcie Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem. Zełenski w drodze do Świdnika rozmawiał także z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Dron uderzył w tankowiec z gazem w egipskim porcie Damietta, co według wstępnej oceny firmy Ambri miało być atakiem na statek magazynujący gaz należący do podmiotu z Stanów Zjednoczonych. Trafiony został pływający statek magazynowy Energos Winter, a ogień objął również gazowiec Gaslok Salem. Firma Enchcape potwierdziła, że w Damietcie zapaliły się dwa tankowce przewożące gazowa. Na razie żadna organizacja ani państwo nie wzięły odpowiedzialności za atak, a egipskie służby i władze nie przedstawiły szczegółowych informacji o zdarzeniu. Posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zostało przerwane z powodu braku kworum. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę po sporze dotyczącym tytułu ustawy praworządnościowej, który według Biura Legislacyjnego Sejmu nie odzwierciedla rzeczywistego zakresu projektu. Wiceminister Dariusz Mazur zapowiedział wprowadzenie poprawek, które mają dostosować daty w ustawie do aktualnych realiów. Kontrowersje wokół tytułu ustawy mogą wpłynąć na dalsze prace nad jej projektem. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. 7 ciał odkryto we wtorek w domu w miejscowości La Troncal w prowincji Kanar w Ekwadorze, a na ścianach znaleziono hasła Ziemia Wilków oraz Wilki są aktywne. Dwie ofiary były skrępowane drutem, a przed budynkiem stał spalony samochód. Lokalne służby sugerują, że masakra może być efektem konfliktu terytorialnego między gangami, w tym grupą Los Lobos, uznaną przez Stany Zjednoczone za grupę terrorystyczną. Ekwador, będący kluczowym szlakiem przerzutowym kokainy, odnotował w 2025 roku ponad 9 tysięcy brutalnych zgonów, co jest najwyższym wynikiem w historii kraju. Władze Ekwadoru prowadzą operacje przeciwko zorganizowanej przestępczości, jednak przemoc związana z działalnością gangów nadal rośnie. W miejscowości Nowy Folwark, w powiecie Buskim, najadący ciągnik rolniczy spadł konar drzewa, co doprowadziło do tragicznego wypadku. 28-letni kierowca zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Policjanci prowadzą dochodzenie w tej sprawie pod nadzorem prokuratora, aby ustalić okoliczności zdarzenia. W okolicach Retimna na Krecie trwa walka z pożarem, w której uczestniczy 110 strażaków wspieranych przez 27 wozów strażackich oraz 4 samoloty gaśnicze. Dwóch strażaków zginęło, gdy ogień odciął im drogę podczas przemieszczania się między frontami walki. Pożar poprzez silny wiatr zmusił mieszkańców pobliskich wsi do ewakuacji. W Grecji występują także inne pożary, w tym mniejszy w rejonie Heraklionu, gdzie zaangażowanych jest 48 strażaków i 3 samoloty. Służby meteorologiczne ostrzegają przed ryzykiem kolejnych pożarów w czwartek w wielu regionach kraju. W Tatrach zmarł 59-letni Polak, który doznał urazu głowy po upadku. Świadkowie natychmiast rozpoczęli akcję reanimacyjną, a na miejsce przybył śmigłowiec z lekarzem i ratownikiem. Jednak mimo ich wysiłków, nie udało się uratować turysty. Ciało mężczyzny zostało przetransportowane do Starego Smokowca, gdzie przejęli je funkcjonariusze policji i lekarz. Tatrzański Park Narodowy apeluje o ostrożność na szlakach oraz dostosowanie tras do aktualnych warunków. W ciągu ostatnich dni w Tatrach miały miejsce inne tragiczne incydenty, w tym śmierć zagranicznego turysty na szlaku na Rysy. Reaktor w elektrowni jądrowej w Paks na Węgrzech został awaryjnie wyłączony z powodu braku wody do chłodzenia. Wysokie temperatury oraz niski poziom wody w Dunaju, który wynosi obecnie 118 cm, przyczyniają się do poważnych problemów w systemie energetycznym kraju. Wyłączenie bloku numer 3 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa technicznego oraz ochrony środowiska. Władze Węgier podejmują działania w celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez import oraz uruchomienie rezerw. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W centrum Moskwy zwiększyły się patrole policyjne, które zatrzymują młodych mężczyzn na podstawie ich wyglądu, zwracając szczególną uwagę na długie włosy, tatuaże i kolczyki. Kontrole są odpowiedzią na doniesienia o bójkach oraz skargi na hałas w okolicy barów i klubów. W Petersburgu planowane są naloty na centra handlowe w celu identyfikacji radykalnie nastawionych nastolatków. W sieci TikTok pojawiły się filmy dokumentujące te zatrzymania i ucieczki przed policją. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zaapelował do reportera TV Republika o okazywanie szacunku dla Mateusza Morawieckiego. Morawiecki, który założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, jest w centrum kontrowersji związanych z rozłamem w partii. Czarnek podkreślił, że Morawiecki był bardzo dobrym premierem przez 6 lat i zwrócił uwagę na problemy zgłaszane przez Polaków, takie jak najem krótkoterminowy. Ukraińska armia, dowodzona przez Roberta Madziara Browdiego, przeprowadziła w lipcu ataki na ponad 160 celów energetycznych kontrolowanych przez Rosję, w tym 10 kluczowych węzłów energetycznych na Krymie. Ataki miały miejsce w miastach takich jak Kercz, Teodozja i Eupatoria. Browdi zapowiedział kontynuację działań przeciwko infrastrukturze okupantów oraz wyraził wiarę w odbudowę Krymu po wojnie. Podkreślił, że Ukraina zapewni dobrobyt tego regionu, a Moskwa ostatecznie upadnie. Poziom wody w Dunaju osiągnął najniższy poziom od 23 lat. CEO stwarza poważne zagrożenie dla systemów energetycznych w regionie. Rumunia została zmuszona do tymczasowego wyłączenia reaktorów w elektrowni jądrowej w Cernawodzie, co prowadzi do konieczności importu energii elektrycznej z Bułgarii. Bułgaria, określana jako bateria Bałkanów, może również musieć wyłączyć dwa bloki w elektrowni jądrowej w Kozłoduju. Węgry ograniczyły produkcję w elektrowni jądrowej Paks do 60%, a Serbia odczuwa skutki suszy, CEO wpływa na działanie elektrowni wodnych i cieplnych. Sytuacja wymaga pilnych działań, aby uniknąć kryzysu energetycznego w całym regionie. Nowy minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Ed Miliband, planuje reset relacji z Unią Europejską po Brexicie, włączając te kwestie do kompetencji swojego resortu. Miliband konsultuje się z politycznymi przeciwnikami, takimi jak Ed Llewellyn, oraz planuje spotkanie z byłym premierem Davidem Cameronem. W swojej polityce zagranicznej wprowadza priorytet dotyczący zmian klimatycznych i rozwoju międzynarodowego. W wrześniu weźmie udział w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Miliband podkreśla, że silniejsze relacje z Unii Europejskiej są kluczowe dla gospodarki i bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
1: This is DHT Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ukraina ostrzega przed zmasowanym atakiem rakietowym ze strony Rosji, który ma nastąpić w nocy z 30 na 31 lipca. Prezydent Wołodymyr Zełenski otrzymał raport od dowódcy sił powietrznych, generał Anatolija Krywonoszka, wskazujący na zakończenie przygotowań przez Rosję. W powietrzu znajdują się już rosyjskie samoloty Tu-160, co zwiększa prawdopodobieństwo ataku. Zełenski apeluje do obywateli o zachowanie ostrożności i reagowanie na alarmy przeciwlotnicze. Nieoficjalne źródła sugerują, że atak może być planowany na północ czasu polskiego. Grecja zmaga się z poważną falą pożarów, które dotknęły zarówno wyspy, jak i kontynentalną część kraju. Na Krecie zginęło dwóch strażaków, a kolejny stracił życie podczas akcji gaśniczej na Peloponezie. W rejonie Retimna walczy z ogniem 110 strażaków oraz 27 wozów strażackich. Lokalne władze ewakuowały około 6 tysięcy turystów z okolic ośrodka wczasowego Agia Galini. Ostrzeżenia meteorologiczne wskazują na wysokie ryzyko pożarów w czwartek w różnych regionach kraju. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, wyraził żal z powodu odejścia Łukasza Schreibera z partii, nazywając go cennym, zdolnym i kulturalnym człowiekiem. W wywiadzie Kaczyński skrytykował działania Mateusza Morawieckiego, które jego zdaniem odbiegają od wcześniejszych deklaracji patriotycznych. Morawiecki wyraził rozczarowanie decyzją Komitetu Politycznego PiS o nieusunięciu członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, co może prowadzić do dłuższych problemów w partii. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki oskarżył środowisko Mateusza Morawieckiego o planowanie rozłamu, który miałby wspierać Donalda Tuska. W odpowiedzi Piotr Müller zwrócił uwagę na głosowanie Jakiego w Parlamencie Europejskim dotyczące tzw. chat control, sugerując, że polityk nie powinien angażować się w intrygi. Władze Prawa i Sprawiedliwości nie podjęły jeszcze decyzji o wykluczeniu Morawieckiego i jego współpracowników, a każdy przypadek będzie rozpatrzony indywidualnie. Patryk Jaki zaapelował do wyborców o szybkie zakończenie projektu duetu Morawiecki-Terlecki, aby prawica mogła skupić się na odsunięciu Tuska od władzy. Ukraina straciła myśliwiec F-16 podczas misji bojowej, która miała miejsce 29 lipca 2026 roku. Pilot, wykonując zadanie przechwytywania celów powietrznych przeciwnika, zmuszony był do katapultowania się z powodu sytuacji nadzwyczajnej. Wojskowy został ewakuowany i jest bezpieczny, obecnie przebywa w placówce medycznej na badania. Na miejscu zdarzenia pracują eksperci oraz funkcjonariusze organów ścigania, a ukraińskie siły powietrzne prowadzą postępowanie wyjaśniające przyczyny utraty samolotu. W zdarzeniu nie było ofiar ani zniszczeń na ziemi. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź na nocny atak irańskich sił na amerykańskie wojska na Bliskim Wschodzie, w wyniku którego Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wystrzelił pociski balistyczne w kierunku bazy w Jordanii. Wszystkie pociski zostały przechwycone przez amerykańskie wojsko. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe na zdecydowane działania, a Iran jest świadomy konsekwencji swoich działań. Trump zaznaczył, że teraz nasza kolej. Ursula von der Leyen ogłosiła, że Polska dołączy do międzynarodowej operacji ratunkowej w obliczu pożarów we Francji i Hiszpanii, wysyłając 134 strażaków oraz 41 wozów strażackich. W akcji bierze udział także 13 samolotów gaśniczych oraz 4 helikoptery z różnych krajów europejskich. Polska korzysta z unijnego mechanizmu ochrony ludności w celu koordynacji pomocy. Von der Leyen podkreśliła, że europejska solidarność w obliczu kryzysu nie zna granic. W Uźnicy Starej koło Kłobucka doszło do poważnego wypadku, w którym kierowca samochodu osobowego potrącił 9-letniego rowerzystę. Chłopiec przeszedł długotrwałą reanimację i został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Opolu. W wypadku ucierpiały również 3 osoby z samochodu, w wieku od 30 do 35 lat. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, a kierowca został zatrzymany. Wypadek miał miejsce w środę około godziny 19.30. Ukraiński myśliwiec F-16 rozbił się podczas misji bojowej, zmuszając pilota do katapultowania się. Siły powietrzne Ukrainy potwierdziły, że pilot jest bezpieczny i został przewieziony do placówki medycznej, a w wyniku katastrofy nie odnotowano żadnych ofiar ani szkód. Na miejscu zdarzenia pracują eksperci oraz funkcjonariusze organów ochrony prawa, którzy badają przyczyny wypadku. Szczegóły dotyczące lokalizacji katastrofy nie zostały ujawnione. Ukraina dysponuje około 50 zmodernizowanymi myśliwcami F-16, które są wykorzystywane głównie do działań defensywnych. W Niemczech zarejestrowano 2 zgony spowodowane infekcją bakteriami z rodziny przecinkowców, które występują w ciepłych wodach. Obie zmarłe osoby były w podeszłym wieku i do zakażenia doszło podczas kąpieli w Bałtyku. Instytut Roberta Kocha poinformował, że w tym roku odnotowano już 17 przypadków infekcji, co jest znacznym wzrostem w porównaniu do lat ubiegłych. Wzrost temperatury wody oraz niskie zasolenie w Bałtyku sprzyjają namnażaniu tych bakterii, co zwiększa ryzyko zakażeń, zwłaszcza wśród osób starszych i z przewlekłymi chorobami. Działania mające na celu monitorowanie sytuacji są w toku. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A2 między Kołem a Dąbiem występują utrudnienia w ruchu. Do 18 na drodze krajowej nr 76 między Wilgą a Garwolinem trwają roboty polegające na umacnianiu łuków kostką granitową. Od 17 do 19 na drodze ekspresowej S61 między Budziskiem a Suwałkami doszło do pożaru pojazdu. Od 16 do 20 na autostradzie A4 między Tarnowem Centrum a Dębicą Zachód zajęty jest lewy pas w kierunku Rzeszowa. Do 21 na drodze krajowej nr 47 między Rdzawką a Nowym Targiem zawężono ruch do jednego pasa z powodu robót gwarancyjnych. Do 21 na autostradzie A1 przy rondzie Mykanów możliwy jest chwilowe wstrzymanie ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Tajkwan Johnson, którego narodziny zostały uznane przez Watykan za cud, został zatrzymany w Newport w stanie Rhode Island za udział w strzelaninie. W chwili zatrzymania 19-latek był uważany za uzbrojonego i niebezpiecznego. Został oskarżony o napaść z użyciem broni palnej. Jego narodziny, które miały miejsce 14 stycznia 2007 roku, były związane z komplikacjami, a przez 65 minut uznawany był za martwego. Papież Leon XIV ogłosił ten przypadek cudem w czerwcu 2025 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział bardzo mocny cios w Iran po ataku na statek w egipskim porcie Damietta, który został zaatakowany dronem. Trump zaznaczył, że 5 rakiet wystrzelonych przez Iran w kierunku amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie zostało zestrzelonych. W kontekście sankcji Trump chce dodać do ustawy zapis umożliwiający nałożenie ceł na Iran. Senat Stanów Zjednoczonych rozpoczął pracę nad projektem ustawy, który ma również na celu rozszerzenie sankcji wobec Iranu oraz nałożenie ceł na największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu. Prace nad ustawą mają być kontynuowane po wznowieniu sesji Izby Reprezentantów we wrześniu. Anthony Fauci odmówił odpowiedzi na ponad 90 pytań podczas przesłuchania przed senacką komisją badającą pochodzenie koronawirusa, powołując się na piątą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Republikański senator Rand Paul oskarżył Fauciego o finansowanie badań w Chinach, które mogły przyczynić się do wybuchu pandemii, co Fauci stanowczo odrzucił. Po przesłuchaniu Paul zapowiedział, że Komisja Bezpieczeństwa Krajowego rozważy uznanie Fauciego za osobę naruszającą przepisy Kongresu. W odpowiedzi na zarzuty Fauci ocenił, że senator ma wobec niego niezdrową obsesję, a jego prawnik zapowiedział rozważenie kroków prawnych przeciwko Paulowi. Ponad 150 specjalistów od chorób zakaźnych wystosowało list, w którym stwierdzili, że zarzuty przeciwko Fauciemu są niepoparte wiarygodnymi dowodami. Do wypadku hulajnogi elektrycznej doszło we wtorek po godzinie 21 na ulicy Piłsudskiego w Świdniku. 15-letni chłopak jechał z 13-letnią dziewczynką, kiedy najechał na studzienkę kanalizacyjną, co spowodowało ich upadek. Dziewczynka straciła przytomność, a chłopak odjechał z miejsca zdarzenia, pozostawiając ją na jezdni. Została przewieziona do szpitala w Lublinie z ciężkimi obrażeniami ciała. Policja ustaliła miejsce pobytu chłopaka, który był trzeźwy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Mateusz Morawiecki ogłosił utworzenie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus, do którego dołączyło 40 posłów i jeden senator. Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg skrytykował Morawieckiego, wskazując na jego wcześniejsze decyzje, które negatywnie wpłynęły na rozwój Polski, takie jak program Mieszkanie Plus. Zandberg podkreślił, że Morawiecki nie powinien być postrzegany jako nowa postać w polityce, a jego rządy przyczyniły się do wzrostu cen mieszkań i przywilejów dla najbogatszych. Zaznaczył również, że system podatkowy w Polsce jest niesprawiedliwy, co wpływa na sytuację wielu obywateli. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.